0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we czwartek 7 maja na antenie LRT Klasyka. Litewski Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu poselskiego byłemu premierowi Litwy Gintautasowi Paluckasowi. Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do szkół i zmienia sposób nauki młodych ludzi. Jak nauczyciele odnajdują się w nowej rzeczywistości i czy AI to bardziej pomoc czy wyzwanie? O tym porozmawiamy z nauczycielką języka angielskiego Ireną Litwinowicz. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Litewski Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu poselskiego byłemu premierowi Litwy, a obecnie deputowanemu rządzącej partii socjaldemokratycznej Gintautasowi Paluckasowi. Oznacza to, że prokuratura będzie mogła oficjalnie postawić politykowi zarzuty dotyczące nielegalnego wzbogacenia się oraz nadużycia stanowiska. Za odebraniem immunitetu głosowało aż 93 posłów, a przeciw było 2 parlamentarzystów, a 3 wstrzymało. Mało się od głosu. Jak podkreśla prokurator generalna Litwy Nida Grunskienie, śledczy podejrzewają, że Paluckas wraz z żoną mogli wejść w posiadanie majątku o wartości blisko 345 tysięcy euro, którego pochodzenie nie zostało w pełni wyjaśnione. Sprawa już teraz wywołuje duże emocje na litewskiej scenie politycznej i może stać się jednym z najgłośniejszych politycznych śledztw ostatnich miesięcy. Sam były premier zapewnia o swojej niewinności, jednak decyzja Sejmu otwiera prokuraturze drogę do dalszych działań i formalnego postępowania wobec polityka. Duże emocje wokół przyszłości litewskiego nadawcy publicznego i kolejny ważny głos w sprawie kontrowersyjnych zmian w ustawie o litewskim radiu i telewizji. Komisja Wenecka opublikowała swoje wnioski dotyczące projektu nowelizacji ustawy o LRT i oceniła go bardzo krytycznie. Eksperci podkreślają, że dokument w obecnym kształcie nie spełnia demokratycznych oraz europejskich standardów, może zagrażać niezależności nadawcy publicznego, a także że zawiera wiele niejasności i sprzeczności prawnych. W opinii komisji projekt powinien zostać gruntownie przeredagowany, poprzedzony oceną skutków i ponownie poprawiony. Przewodniczący Sejmowego Komitetu Kultury Kęstutis Vilkauskas wcześniej zapowiadał, że parlamentarzyści zaczekają na ostateczną decyzję właśnie na stanowisko Komisji Weneckiej. Choć komitet zakończył już analizę poprawek do ustawy, głosowanie nad końcowym stanowiskiem zostało przełożone na kolejne posiedzenie. Jak zaznaczył Wilkowska, sama opinia komisji liczy około 500 stron. Projekt zmian przewiduje m.in. powołanie nowego zarządu LRT, zmiany w składzie rady nadzorującej nadawcę publicznego oraz możliwość wcześniejszego odwołania dyrektora generalnego. Przeciwko proponowanym rozwiązaniom protestuje część środowiska dziennikarskiego, organizacje społeczne i przedstawiciele kultury. W ostatnich miesiącach w Wilnie odbywały się także wielotysięczne protesty w obronie niezależności LRT. W litewskim Sejmie odbyło się dzisiaj zaprzysiężenie nowego kontrolera sejmowego. Funkcję tę objął prawnik Aleksander Radczenko, którego kandydatura została zatwierdzona przez Sejm pod koniec kwietnia. To stanowisko odgrywa ważną rolę w systemie nadzoru nad działalnością instytucji publicznych i ochroną praw obywateli. Kandydaturę Aleksandra Radczenki zgłosił przewodniczący parlamentu Juozas Olekas. Do tej pory Radczenka pracował jako doradca premier Ingi Ruginienie, a wcześniej współpracował również z byłym premierem Gintautasem Paluckasem. W przeszłości był także doradcą byłej przewodniczącej Sejmu Wiktorii Ćmility-Nielsen oraz prezydenta Gitanasa Nausiedy. Wybór nowego kontrolera kończy trwającą od miesięcy dyskusję wokół obsady tego stanowiska. W grudniu parlament odrzucił kandydaturę prawniczki Nerii Stasiulienie, co wywołało polityczne napięcia i krytykę wobec przewodniczącego Sejmu. Obecnie instytucją kontrolerów sejmowych kieruje Erika Leonaite, która bada działania urzędników państwowych, natomiast kontrolerka Jolita Miluwienie zajmuje się skargami dotyczącymi samorządów i przypadków biurokracji czy nadużyć ze strony lokalnych władz. Po weekendowych problemach na litewskiej kolei ruch pociągów wraca już do normy. Spółka Lietuvos-Geležinkeliai poinformowała, że całkowicie przywrócono ruch na odcinku w Jesi pod Kownem, gdzie w sobotę doszło do poważnego wykolejenia pociągu towarowego. Oznacza to, że pasażerskie połączenia na trasach Kowno-Kybarty, Kowno-Mariampol oraz Wilno-Mockawa ponownie kursują zgodnie z rozkładem jazdy. Bez zakłóceń odbywa się także transport towarowy i tranzytowy. Według wstępnych ustaleń lokomotywa oraz cztery wagony towarowe jadące z Palemonu do Duisburga mogły wykoleić się dlatego, że skład został skierowany na niewłaściwy tor. Informacje te przekazał kanclerz Ministerstwa Transportu Thomas Daukantas. Premier Inga Ruginienie podkreśla z kolei, że zarówno incydent w Jesi, jak i druga weekendowa awaria w Gudziunach w rejonie kowieńskim nie noszą znamion sabotażu i najprawdopodobniej były skutkiem błędów technicznych lub ludzkich. Eksperci zwracają uwagę, że części problemów można było uniknąć. Dyrektor do spraw odporności biznesowej LTG Gediminas Siećkus przyznał, że w Jesi nie działał system sygnalizacji kolejowej, który mógłby zapobiec wykolejeniu. Jak zauważył, modernizacja infrastruktury wymaga jednak dodatkowego finansowania. Przyczyny obu incydentów bada obecnie komisja LTG. Swoje postępowanie prowadzi również Ministerstwo Sprawiedliwości oraz prokuratura w Kownie. ChatGPT, automatyczne tłumaczenia, generowanie wypracowań i prac domowych w kilka sekund. Sztuczna inteligencja już dzisiaj jest codziennością uczniów. Dla nauczycieli oznacza to zupełnie nowe wyzwania. Jak rozpoznać samodzielną pracę ucznia, jak uczyć krytycznego myślenia i czy AI można wykorzystać jako narzędzie wspierające edukację. O tym, jak wygląda to z perspektywy szkoły, porozmawiamy z nauczycielką języka angielskiego Ireną Litwinowicz. W audycji zastanowimy się, czy nauczyciele obawiają się sztucznej inteligencji, jak zmienia ona relacje między uczniem a nauczycielem oraz czy szkoły są gotowe na edukację w erze AI.
3: Kiedy po raz pierwszy zauważyła Pani, że uczniowie zaczęli korzystać z AI w nauce i co było wtedy największym zaskoczeniem?
4: To znaczy zauważyłam, że uczniowie korzystają z nauki już przed wielu laty, że korzystają z AI. Kiedy szczególnie na przykład dla mnie było największym zaskoczeniem, kiedy przynoszono dla mnie prace, które były całkowicie napisane przez kogoś innego, bo znając ucznia, to wiadomo, że uczeń ma pewne zdolności, umiejętności, nie? Nauczyciel każdy poznaje tego ucznia i po pewnym czasie, jeżeli praca jest wygenerowana, tak, to ona ma pewne takie schematy. I ta praca zazwyczaj nie była nawet przeczytana przez ucznia, a dosłownie przedstawiona jako jego własny produkt. No i to było takim bardzo niemiłym zaskoczeniem, że uczniowie, którzy na przykład, ja zawsze wolę, żeby uczeń napisał mniej, powiedzmy, jeśli chodzi o pracę, ale żeby napisał tak to, znaczy na ile jego stać i tyle, na ile jego stać, i żeby pokazał, znaczy dał radę wypowiedzieć, żeby dał radę, znaczy jakoś tak spojrzeć na pewną kwestię ze swojego punktu widzenia. Natomiast jeżeli to jest przez kogoś napisane i zdarte że takim żywcem, że tak powiem, to nie jest takie fajne. To było mnie może przy tym sporo już lat temu, to dalej się tak zauważyć, ale my wtedy tak nie za bardzo jeszcze kojarzyłam, że skąd one te prace mają. Myślałam, że wygooglują, ale już AI wkraczał powoli, no więc tak to wyglądało.
3: A kiedy pani zauważyła te takie prace wygenerowane, jak pani wtedy reagowała?
4: To znaczy, zazwyczaj ja starałam się na przykład porozmawiać z uczniem, czy powiedzmy, bo widzę, że to nie jest twoja praca, powiedzmy, tak? To uczniowie bronią się od razu, że to jest moja praca, że proszę udowodnić. Takie udowadnianie to jest taka trochę konfliktowa sytuacja z uczniem, no więc dajesz jemu inny temat i prosisz, żeby zaczął pisać na przykład tę samą pracę już podczas lekcji. I w tym wypadku, w tej sytuacji ja postanowiłam, że nie będę nie zadawała żadnych prac pisemnych do domu. I kiedy uczniowie przychodzą do klasy, na przykład my szykujemy się do jakiegoś eseju, do pisania eseju, czy też listu, no z określonego tematu, no to można domyśleć, jaki temat będzie, plus minus, i wtedy opracowujemy najpierw część teoretyczną, dopiero później zaczynamy wdrażać już takie swoje pomysły. No i dziecko, które pisze pracę w domu i które pisze pracę później bardzo podobną w szkole, no to są dwie całkowicie różne prace. No więc tak to wyglądało.
3: Jak można rozróżnić wsparcie w nauce w porównaniu ze zwykłym oddaniem pracy dla ChatGPT?
4: Szczerze mówiąc, to ja uważam, że sztuczna inteligencja i ChatGPT jest bardzo dobrym narzędziem. I zarówno dla ucznia, jak też i dla nauczyciela. Nie widzę w tym nic tak bardzo złego, tyle że po prostu ważne jest, powiedzmy, uświadamiać uczniom, że nie mogą korzystać z ChatGPT bezmyślnie, że powinni wyważać, znaczy każdą jakby, no każdą sytuację rozważać. Chodzi mnie przede wszystkim o to, że korzystanie w ogóle ze sztucznej inteligencji ma wiele bardzo dodatnich cech, ponieważ ona usprawnia proces nauczania. Uczniowie, znaczy nie jest tajemnicą, że niezbyt dużo czytają teraz. I powiedzmy, nawet przygotowując ucznia do jakiegoś egzaminu albo, nie wiem, do sprawdzianu, na przykład ustnego, to powinni mieć, no znaczy powinni być rozgarnięci wszechstronnie i powinni umieć wypowiadać się na każdy temat. Natomiast tego brakuje elementarnego, no znaczy rozgarnięcia w różnych sytuacjach życiowych. I dlatego w tej sytuacji ChatGPT, znaczy można użyć jako narzędzie do, powiedzmy, uzupełniania tych luk. Dzieci mogą wykorzystać na przykład, żeby no po prostu pomysły, znaczy otrzymać jakieś nowe pomysły, brainstorming ideas, na przykład z różnych innych źródeł i na określony temat. I mając takie pomysły, to dziecko może już wtedy rozwijać tę myśl. Czyli w tym wypadku ja nie widzę tutaj nic złego. Czyli nie żeby ChatGPT napisał za niego, ale on ma pewne pomysły, wybiera to, co go interesuje i po prostu no, rozszerza, uzasadniając, podając pewne przykłady, też tak samo argumenty.
3: A czy szkoła, w której pani pracuje, ma konkretne zasady dla sztucznej inteligencji?
4: To znaczy, ja nie wiem, czy my mamy zasady. W ubiegłym roku akurat pani dyrektor wysłała mnie na taki 40-godzinny kurs, który był prowadzony przez edukatora z Wielkiej Brytanii. Właśnie w ogóle i ten kurs jest bardzo pomocny dla nauczyciela, czyli mi się wydaje, że każdy nauczyciel powinien raczej no, stosować ten AI. Ja jestem pewna, przekonana, że wśród moich znajomych jest sporo osób, które wykorzystują na przykład ChatGPT, generując scenariusze lekcji, albo dopasowując te scenariusze do określonych poziomu wiedzy ucznia. No, ChatGPT też może pomagać w wielu sytuacjach, tworzyć teksty do czytania, tworzyć też również różne ćwiczenia. Daje też informacje zwrotne, jeśli chodzi na przykład o gramatykę, o strukturę. No, ja też

0: dowiedziałam się właśnie z tego kursu, że istnieje coś takiego jak książka, znaczy, która jest bardzo pomocna dla nauczycieli języka angielskiego, ale nie tylko, która się nazywa na przykład The Little Book for Generative AI Prompts for Teachers. I właśnie ona pomaga nauczycielom tworzyć takie bardzo skuteczne polecenia, prompty. Bo chodzi tutaj o to, że można byle czego nie da się wpisać, że trzeba wpisać konkretne zadanie, konkretne polecenie, ażeby uzyskać odpowiednią odpowiedź. I przy tym, że w tym wypadku ja też szczerze mówiąc uważam, że takie programy jak na przykład Mizu albo DFID, one są bardzo korzystne, zarówno w szykując się do lekcji, jak też w pracy w klasie. No i mogę na przykład powiedzieć, że wielokrotnie korzystałam z programu, który się nazywa taka aplikacja Mizu i to polega na tym, że są symulowane rozmowy. Uczniowie na przykład ćwiczą dialogi nie z innymi uczniami, ale początkowo ćwiczą je z botem. I początkowa reakcja tych uczniów była taki szok, że ja będę rozmawiała z botem, ale później mi się to strasznie spodobało, dlatego że oni poćwiczą z botem, używają, znaczy rozmawiają ze swoją własną komórką i później, kiedy już na przykład mają podobne tematy, to mogą normalnie tak jakby odpowiadać już z uczniem. I dla nich to była taka zachęta. Im się strasznie to podobało w ubiegłym roku. Poza tym jest jeszcze jeden bardzo fajny też program, który często wykorzystują, się nazywa DFID. No i chodzi tutaj o generowanie tekstów na różnym poziomie trudności. Przede wszystkim warto jest zwrócić uwagę właśnie na indywidualizację tego nauczania, że my pracujemy w klasach, w których uczniowie są o różnych umiejętnościach, więc słabszy uczeń dostaje prostszy tekst o tej samej tematyce, a uczeń z bardziej zaawansowaną wiedzą, bardziej złożony tekst na ten sam temat i przy tym, że są również różnorodne ćwiczenia do tego tekstu. I te ćwiczenia można nie tylko drukować, ale można też na przykład eksportować do Google Docs, powiedzmy, albo również wygenerować doskonałe kody i uczniowie mogą to robić też w swoich komórkach. Czyli w tym wypadku mi się wydaje, że to jest bardzo pozytywne i też zaoszczędza zarówno czas na przykład dla nauczyciela w szykowaniu się do lekcji, jak też i wzbudza większe zainteresowanie wśród uczniów. Szczególnie właśnie w tych młodszych klasach, kiedy uczniowie jeszcze nie zastanawiają się nad żadnymi egzaminami, nad żadną przeszłością, po prostu mają frajdę z uczenia się. Mi się wydaje, że to jest takie bardzo pozytywne i dobre.
1: Czy zakazywanie AI w ogóle ma dzisiaj sens? Czy to walka z czymś, czego i tak nie da się zatrzymać?
0: Ja uważam, że w ogóle zakazy nie są dobre. Że trzeba z ludźmi rozmawiać, a nie zakazywać, że tylko poprzez swój własny przykład człowiek może więcej przekazać dla młodszego pokolenia, aniżeli poprzez zakazy. Bo jak są zakazy, to człowiek zachowuje się odwrotnie. Jemu się chce wtedy wypróbować tych nowych rzeczy. Dlatego zakazywanie AI, teraz sztucznej inteligencji w XXI wieku nie jest dobre, ale też my nie mamy na to wpływu, ponieważ ona się ciągle rozwija, udoskonala się i czasami tak odnoszę wrażenie, że jeżeli człowiek przestanie myśleć, to jest pewne zagrożenie, że po prostu sztuczna inteligencja zawładnie tak jakby masami, prawda? I zostanie tylko garstka osób, które będą rządzić nami, co nie jest dobre. Czyli najważniejsze jest uświadamiać człowiekowi, że AI, sztuczna inteligencja jest środkiem, jest narzędziem, ale nie może być celem sama w sobie, nie może nic zrobić za mnie.
1: Czy uczniowie otwarcie mówią, że korzystają ze sztucznej inteligencji, czy raczej próbują to ukrywać?
0: Uczniowie próbują ukrywać. Nie wiem też, jak jest na innych lekcjach, ale każdy chce dobrze wypaść na lekcji, każdy chce dobrze wypaść przed kolegami również, pochwalić się swoją erudycją, powiedzmy, swoją wiedzą. Dlatego nawet jeżeli korzystają, to starają się ukryć.
1: Czy zauważyła Pani zmianę w sposobie myślenia uczniów, na przykład mniej samodzielnego analizowania?
0: Tak, to się da zauważyć, że uczniowie faktycznie poprzez brak lektury, to znaczy nie mogę powiedzieć też na przykład, że wszyscy nie czytają, bo to nie jest prawdą, bo jest garstka, dosyć sporo uczniów, którzy czytają niekoniecznie lekturę szkolną, ale czytają na przykład to, co ich interesuje. Więc są czytające osoby, są też takie osoby, które przychodzą i dzielą się właśnie swoimi spostrzeżeniami. To są chyba takie ogólne tendencje, że dzieci idą na przelot.

0: że tak powiem. Żeby dziecko myślało, to trzeba jego zachęcić do tego myślenia. Czyli bardzo ważne jest też zastosować no, pewne metody krytycznego myślenia już podczas lekcji, podczas zajęć. Też tak samo znaczy w naszej placówce my staramy się stosować te metody krytycznego myślenia, na przykład nie wszystkie, nie każdego dnia, ale każdy odpowiednio do swojej sytuacji, a żeby dziecko jednak no, mogłoby wypowiadać się, bo chodzi o to, że każdy może myśleć, każdy może wypowiadać swoje zdania, tylko nie każdy ma odwagę na to. Mi się wydaje, że w ten sposób.
1: Czy sztuczna inteligencja może realnie poprawić jakość nauczania, jeśli używa się jej świadomie?
0: Nie wiem, czy poprawić, ale na pewno może ulżyć. Na pewno może ulżyć, bardziej usystematyzować też. No powiedzmy, nawet jeżeli my mamy jakieś notatki, to przecież przy zastosowaniu sztucznej inteligencji my to możemy kilka minut sobie usystematyzować, zrobić bardzo dobry plan, prawda? I później na przykład, no bazując się na tym planie, no odpowiadać na przykład. Rozmawiałam z uczniami, rozmawiałam też ze swoimi własnymi dziećmi i chodzi o to, że ona jest wykorzystywana już w takich sposobach, że jeżeli na przykład dziecko nawet nie zrozumie czegoś podczas lekcji, to mając no, dostęp do sztucznej inteligencji, ona może poprosić o wyjaśnienie tematu, o podanie nowych przykładów, do takiego dociekliwego, prawda, dociekliwie rozwiązywać pewien problem, jeżeli taki istnieje, bo czasami na lekcji albo uczeń nie rozumie, jak nauczyciel tłumaczy, albo może jest rozproszona, ma uwagę, ale nawet samodzielnie w domu przy pomocy sztucznej inteligencji w niektórych przypadkach albo nawet YouTube można wyjaśnić sobie bardzo no, różne zadania.
1: Jak wygląda przygotowanie nauczycieli do pracy ze sztuczną inteligencją? Czy ktoś nauczycieli tego uczy, czy raczej każdy radzi sobie sam?
0: To znaczy, tak jak mówiłam, że ja osobiście i jeszcze kilku innych nauczycieli z naszej szkoły, my uczestniczyliśmy w tym kursie, ale to już od nas zależy, ile my tego wykorzystujemy. Ale że są, takie kursy są organizowane i uważam, że akurat ten kurs, na którym miałam szczęście być, był bardzo interesujący, bardzo pomocny. Wiadomo, że wszystkiego nie da się wykorzystać, ale przynajmniej człowiek ma dostęp do tych narzędzi i w razie potrzeby może zawsze na przykład skorzystać. Są też nauczyciele, którzy samodzielnie szukają i samodzielnie się uczą. Sądzę, że nie wszyscy, ale sporo, znaczy sporo osób, szczególnie którzy są zaprzyjaźnieni no, z technologiami, to korzystają.
1: A czy czuła Pani kiedyś presję, aby nadążyć technologicznie za uczniami?
0: Ta presja zawsze istnieje, czyli każde pokolenie, mi się wydaje, że nie da się nadążyć już teraz technologicznie w ogóle za uczniami, ponieważ uczniowie rodzą się, prawda, z tymi komórkami w swoich rączkach. Mi się wydaje, że nadążyć może to nie jest dobrze dobrane słowo, mi się wydaje, że no trzeba po prostu robić tyle, ile potrafisz i nie bać się tych takich nowości. No wiadomo, że nie da się ogarnąć wszystkiego, dlatego że technologie rozwijają się na tyle szybko, w tak zawrotnym tempie, że mając wiele innych obowiązków oprócz pracy w szkole, prawda, i mając jeszcze jakieś prywatne życie, no że człowiek nie zawsze może poradzić sobie ze wszystkim tym, co teraz jest na topie. Zresztą to już chyba nie ma takiego obowiązku, że są ludzie, którzy są lepsi w tym i do tego trzeba tak jakby podejść no, rozsądnie, z dystansem.
1: Może rozmawiała Pani z innymi nauczycielami i jest to widoczne, czy są konkretne przedmioty, które szczególnie są narażone przez rozwój sztucznej inteligencji?
0: Nie wiem, mi się wydaje, że sztuczna inteligencja, może uczniowie, którzy uczą się w szkole, to sztuczna inteligencja nadąża najwyżej, czyli za programem szkolnym. Ale jeśli chodzi o studia wyższe, ona jest tylko pomocnym narzędziem. Nie da się ogarnąć no, bardziej takich zaawansowanych pojęć, tylko polegając tylko i wyłącznie na sztucznej inteligencji.
1: Czy zmieniła Pani swój styl nauczania, żeby wymyślać zadania, których nie da się łatwo zlecić sztucznej inteligencji?
0: Staram się, aczkolwiek, żeby prowadzić bardziej jakościowe lekcje, prawda, i żeby lekcje byłyby ciekawe, to nauczyciel powinien mieć troszeczkę mniej godzin pracy, dlatego że mając po 7 godzin dziennie, to albo nawet czasami więcej i później to jest strasznie trudno przyszykować się do każdej lekcji, no i żeby zachować ten odpowiedni taki poziom. Czyli lekcje też od czasu do czasu, one mogą być bardziej zróżnicowane, czyli ja się staram urozmaicać swoje lekcje. Na Natomiast ja też uważam, że my wszyscy jesteśmy bardzo różni. Ktoś umie i woli uczyć się samodzielnie, a ktoś woli uczyć się w grupie. Czyli mamy też strasznie bardzo dużo teraz uczniów z różnymi problemami, z kłopotami. Staramy się na przykład tych uczniów jakoś integrować, wszystkich zaspokoić w tym samym czasie. To jest dużym wyzwaniem.
1: A jak reagują rodzice? Bardziej się martwią, czy raczej widzą w tym potencjał?
0: Trudno mi powiedzieć. Rodzice martwią się, ale rodzice też, to jest, od rodzica zależy, w jakim wieku dziecko otrzymuje telefon i dostęp do sztucznej inteligencji, czy do nowych, wczesnych technologii. Jeżeli rodzic jest świadomy, no powiedzmy, zagrożeń, które ze sobą sztuczna inteligencja albo te nowoczesne technologie niosą i stara się więcej czasu poświęcać swemu dziecku, czyli ja mam na myśli takie zwyczajne rzeczy, jak na przykład rozmowę z dzieckiem, każdego dnia, spędzanie z nim czasu, pójście na spacer, pójście do kina. Jeżeli tak jest w rodzinach, to już jest bardzo dobrze. Natomiast jeżeli rodzic stawia sobie na celu kupić najnowszy model telefonu i dać na przykład taki telefon dla dziecka i wieczory tej rodziny polegają na tym, że każdy spędza czas ze swoją komórką w swoim własnym świecie, no to o jakich zagrożeniach my tu mówimy, czyli świadomość rodziców powinna, no rodzice muszą być świadomi tego, jakie mogą być skutki ich własnych wyborów.
1: Jak pani myśli, czy AI może pomóc wyrównywać szanse między uczniami, czy wręcz przeciwnie, pogłębia nierówności?
0: Nie wiem, nie mam zdania na ten temat. Mi się wydaje, że AI jest, tak jak mówiłam na początku, jest tylko i wyłącznie narzędziem, że jeżeli człowiek ma pewien potencjał i wysoki i wyższy poziom inteligencji, to on i rozwija się sam, i pracuje samodzielnie, to wtedy sztuczna inteligencja może mu pomóc w innym. Ale żeby konkurować w tym, to mi się wydaje, że to w ogóle nie jest na miejscu. Bo każdy powinien uczyć się według swoich możliwości, uwzględniając swoje możliwości też tak samo, intelektualne i umiejętności, bo każdy jest dobry, ale w czymś innym.
1: A czy widzi pani przyszłość, w której AI jest oficjalnym narzędziem edukacyjnym w szkołach, a nie tylko czymś zakazanym?
0: Nie wiem, mi się wydaje, że raczej nie, że mi się wydaje, że człowiek, że szkoła to jest też miejsce, które, które jest na drugim miejscu, powinno być na drugim miejscu po rodzinie, że AI nie może zastąpić normalnych relacji, nie może zastąpić też rozwoju człowieka, nie może zastąpić jego pasji.
1: O sztucznej inteligencji w szkołach rozmawialiśmy z nauczycielką języka angielskiego Ireną Litwinowicz. Przenosimy się za granicę. Niepokój wokół statku wycieczkowego płynącego z Ameryki Południowej do Europy po wykryciu ogniska hantawirusa, z powodu którego zmarły już 3 osoby, w tym 2 obywateli Holandii. Argentyńskie władze wysyłają ekspertów do Ushuaia, najbardziej wysuniętego na południe miasta świata, aby zbadać miejscowe gryzonie, ponieważ właśnie tam zakażeni pasażerowie weszli na pokład. Statek zmierza obecnie w stronę Wysp Kanaryjskich, jednak lokalne władze nie chcą dopuścić go do portów w obawie o bezpieczeństwo mieszkańców. Z pokładu ewakuowano już 3 zakażonych pasażerów, a co najmniej 1 osoba została przetransportowana do Holandii. Hantawirus to groźna choroba przenoszona głównie przez szczury i inne gryzonie. Może powodować wysoką gorączkę, uszkodzenia płuc i nerek, a w ciężkich przypadkach prowadzić do śmierci. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump twierdzi, że wojna z Iranem może zakończyć się szybciej niż przewidywano. Podczas zdalnego spotkania ze swoimi zwolennikami w stanie Georgia, amerykański przywódca przekonywał, że Teheran jest gotowy do porozumienia i bardzo chce doprowadzić do zakończenia konfliktu. Trump porównał obecną sytuację do styczniowej operacji wojskowej w Wenezueli, która, jak podkreślał, zakończyła się sukcesem po zatrzymaniu i przetransportowaniu do Stanów Zjednoczonych ówczesnego prezydenta Nicolasa Maduro. Tymczasem pojawiają się kolejne doniesienia sugerujące, że obie strony mogą być coraz bliżej politycznego kompromisu. Według informacji portalu Axios, Stany Zjednoczone i Iran pracują nad memorandum dotyczącym zakończenia działań wojennych. Dokument miałby składać się z 14 punktów i otworzyć drogę do dalszych negocjacji dotyczących irańskiego programu nuklearnego, zniesienia części amerykańskich sankcji oraz odblokowania żeglugi przez strategicznie ważną cieśninę Ormuz. Lotewskie wojsko poinformowało, że w nocy w przestrzeń powietrzną kraju wleciało kilka dronów z terytorium Rosji. Dwa z nich spadły na ziemię. Miejsce upadku jednego zostało już zlokalizowane, natomiast poszukiwania drugiego nadal trwają. Według informacji służb uszkodzone zostały cztery puste zbiorniki na ropę w Rzeszycy, położonej około 40 km od granicy z Rosją. Przy jednym ze zbiorników wybuchł pożar, który został już ugaszony. Lotewska armia zapewnia, że zagrożenie dla przestrzeni powietrznej kraju zostało opanowane. Prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz podkreślił, że incydent jest bezpośrednią konsekwencją rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Z kolei minister obrony Andris Spruc w rozmowie z lotewskim nadawcą publicznym stwierdził, że drony mogły zostać wystrzelone przez Ukrainę i miały uderzyć w cele na terytorium Rosji. Informacje te nie zostały jednak dotąd oficjalnie potwierdzone. W związku z zagrożeniem mieszkańcy terenów przygranicznych otrzymali około 4 nad ranem alerty z ostrzeżeniem przed dronami i apelem o pozostanie w domach. Władze Rzeszycy zdecydowały również o zamknięciu wszystkich szkół. Na miejscu pracują lotewskie służby oraz misja NATO odpowiedzialna za patrolowanie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Róża i Gizela przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30. A powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.